Crime Stoppers jest obecnie wielojęzykowy i służy Twojej społeczności. Gdy pomagasz Crime Stoppers, dostarczając informacje o przestępstwach, pomagasz budować bezpieczniejszą i lepszą społeczność dla nas wszystkich. Jeśli sprawnie posługujesz się językiem angielskim, zadzwoń pod numer 18 00 333 000 z informacjami o przestępstwach lub pod numer 13 1450 do telefonicznej służby tłumaczy, jeśli pragniesz rozmawiać z Crime Stoppers w innym języku. Możesz zadzwonić anonimowo, rozmowy nie są nagrywane i telefon, z którego dzwonisz, nie będzie ujawniony. Crime Stoppers interesują informacje, jakie posiadasz, a nie Twoja tożsamość. Pomóż Crime Stoppers uczynić Twoją społeczność bezpieczniejszą. Więcej informacji można znaleźć pod adresem internetowym crimestoppers.com.au.

0: Ponad 5 milionów ludzi na całym świecie zaraziło się HIV-em drogą dożylną.
1: Pamiętaj, branie narkotyków może prowadzić do zarażenia HIV-em i do zachorowania na AIDS. Pomyśl, zanim zaczniesz, zanim weźmiesz, zanim użyjesz cudzej igły.
0: Więcej informacji na temat HIV-a, AIDS i narkotyków znajdziesz na stronie internetowej Biura do Spraw Narkotyków i Przestępstw ONZ thinkaids.com.
2: Miss Derriere Health and Beauty Products. Check them out at missderriere.com.
3: Hello. I've always been plagued with problem skin. I've tried all sorts of lotions and creams, and none of them work for me. That is, until I found Miss Derriere's Organic Skin Conditioning Cream at missderriere.com. Now, my skin looks and feels better. I feel better. My confidence and social life have soared. I'm happy again. I'm floating on air with Miss Derriere.
2: Miss Derriere, walking on air. Available now at missderriere.com.

0: Ponad połowa nowych przypadków zarażenia HIV-em na świecie to ludzie w wieku od 15 do 24 lat, a jednym z powodów jest zarażenie drogą dożylną.
1: Pamiętaj, branie narkotyków może prowadzić do zarażenia HIV-em i do zachorowania na AIDS. Pomyśl, zanim zaczniesz, zanim weźmiesz, zanim użyjesz cudzej igły.
0: Więcej informacji na temat HIV-a, AIDS i narkotyków znajdziesz na stronie internetowej Biura do Spraw Narkotyków i Przestępstw ONZ thinkaids.com.